nadie, na mnie, mi na mancie. Tia, tia, tia, tia, tia. Praise me. Ninyu maya mi wama bebre. I rap you on the way. Boss. Emi a, oye, nyami. Enu ti na oto ko na wana. Prophet Kalim, nyankoko. Emi a, oye, rap. Sedon. Aga.

0: naprawdę.
1: Jezu Chryste,
0: zała.
1: Obiance nie mną.
0: Myślę sobie, o tym wokale, o tym baję naprawdę, po dunia. Jezu Chryste,
1: zała. Prezydzie.
0: A wy kaczy robicie?